Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Nasz to Chłorielis. Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek. W dzisiejszej audycji, która się zove Lisom Lisom, chciałbym powiedzieć, z jakimi problemami muszę zmierzyć się nie jedno drzewo, ale i cały lis, żeby ich rosnuty zdrowo i wysoko. Celem witer i brak dojczu do skwera drzewom, a może jedasz to wecenysz ohen, który często trawit wielkie hektary lisa i leszać za sobą wszystko w ruini? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowidate. Zapraszam. Dumam, że na sam początek warto odpowiedzieć o tych zachorzeniach, które są związane bezpośrednio z klimatem i jego anomaliami, które w ostatnich rokach zdarzają się aż coraz częstsze. Kiedy chodzi o powodzi, w nas nie jest tym aż takiego problemu, ale i dla samego lisa wielka woda nie jest tak niebezpieczna jak dwa inne kataklizmy klimatyczne. Jednym z nich jest ohen, a drugim witer. I dumam, że jedno i drugie jest równie niebezpieczne. 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce wielka tragedia na północy Polski. Przyszła nawałnycia witru i zwaliła przerażająco wielki fałaty lisa. Nazwano to wichuru katastrofą stolicia w lisach w Polsce. W jednym z nadleśnictw w dyrekcji gdańskiej witer powalił 180 km2 lisa. 180 km2 lisa. Żebyście sobie mogli dać to wyobrazić, to tak jakby dwitrety Gdańska zmetło i naleszyło się nicz lempo bojowisko. Dołgi rok praci lisniczych ich popredniki upiszło, jak to radiat z witrom w jednu nicz. Lisniczy, którzy zajmowali się tymi lisami, kiedy wstali rano 12 sierpnia, zalali się łzami. Nie wiadomo było, kilko lisa zniszczył witer i co teper z tym wszystkim robity. No ale wzięli się do roboty. Usuwania skutków takiego huraganu zajęło w jednym leśnictwie ponad 20 miesięcy. W tym czasie z wszystkich połamanych drzew udało się wyrobić około 1 600 000 m3 drewa, które wywezeno z tego terenu w przybliżeniu 43 000 tiacharyłok. Powtórzę to jeszcze raz. 43 000 tiacharyłok drewa wywezeno z terenu, który był zdewastowany przez witer. Kiedy wzięto pod uwagę normalną pracę lisniczego i danego nadlisnictwa, tak duże drewa wywezłoby się w przeciągu 15 roków. Jedna nicz, jeden bardzo mocny witer i tylko pracy, tylko starań piszło, jak to radiat het. Trzeba też zwrócić uwagę, że chpał lis złożony praktycznie w 100% z sosny. Takie monokultury mają znacznie mniejszą odporność na witer, ale jak dobrze znacie, na północy Polski ciężko o dobre warunki dla innych dereł. Nie jest za bardzo możliwości, żeby lis był hen mieszany, no za to siadzi się przeważnie lem sosnu, która to jest znowu wyjątkowo odporna i przystosowana do ciężkich warunków glebowych, które panują na północy. Ale celem witer był witer, a teper następny żywioł. Ohen. Lisy w Polsce i na świecie choriat zasady sztoroka. Wystarczy jedna szklana butelka leszana przez herbiara czy innego turystu i przez nią może dojść do samozapłonu ściółki, co będzie doprowadzało do tego, że ohen raz dwa rozejdzie się na wielką skalę. Znamy, że sztoroka choryt sztosy w Polsce, choryt w Australii i w innych rejonach świata. Ale nie znam, czy ste czuli o największym pożarze w historii polskich lisiów? Rudy Raciborskie. Byłem tam na zajęciach terenowych z mojej uczelni, kiedy studiowałem lisnictwo. Co prawda, byłem tam, żeby zobaczyć i ocinyty, jak po 30 rokach od tej tragedii wygląda nowy lis.
ale ne o tym dneska uradył. Wernu do toho, što dijalo się 30 rokiu tomu i powiem, jak bars niebezpieczny je ohen w lisi. Ale zanim o tym, to zrobmy krótką przerwę na muzyku. Posłuchajmy teper Berkuta z pisniczką Manet, a później wertamy do temy ognia w lisi.

Ja do was zwertam po prerwi, drodzy słuchacze. Zaran już piatnycia, ja się z toho barstiszu, bo to początek weekendu, to ta piatnycia. Okrem toho, to początek weekendu mocno lemkiuskoho, o czym w dalszej części programu dasz to jeszcze oczywidno reczu. No ale zaraz schód sądzi o godzinie 4.30, zachód o 20.34 minuty. To oznacza, że długość zaranicznego dnia przekroczyła już 16 godzin, bo den potrwa 16 godzin i 3 minuty.

0: Is this English radio station?
1: Nie. Polskie radio? Nie.
2: Ruskie radio?
1: Nie. Ukraińskie radio? Nie.
2: Wo, wo, wo.
3: LMFM.

do rozhľadu ja do vás vertam, no i chodil bym krótko, ale jednako jeszcze raz podczerknuty, że to w najbliższą sobotu i w niedzielu widzimy się na Rutenale, 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiewskiej Rusyńskiej Kultury. A program tegorocznego Biennale, choć jak sama nazwa wskazuje, to podia, że to odbywa się aż to dwa roki bohatej, odże w sobotu o godzinie 12 stretymy się na cmentery przy grobie Epifana Drowniaka Nikifora. O 14.30 będzie czas przy bulwarach Dietla, tam na deptaku będzie położenia kwitia pod pamiętnikom Nikifora. O 15 w starym zdrawniczym domie będzie pierwsza taka część odkrycia wystawy malarstwa, ikon i fotografii, a po niej odkrycia inauguracyjnego koncertu i występ nad Medzeńczyma Teroczka, Rusnak Drustwo, z Chorwacji studenka z Ukrainy, Lastivoczka z Przemkowa. A o 19 po przerwie będzie drugi wieczorny koncert w sali balowi. Tak samo Lastivoczka z Ukrainy, z Podkarpatia, duet Use Tak Nie Bude, Sestry Uhlarowe z Przeszywszczyny i ansambl Łada z Polski, ale prekrasno śpiewają nasze lemkiewskie śpiewanki. Także to dorosłacze, to dumam tylko na to tu chwilu. Ja się z wami na chwilkę też praszczam i do poczucia o paru minut.

0: Lem zo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymkasz, to stę dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiłować wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie łatwiej to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

0: Dobra, słuchacze, przyszła pora na to, żeby sme sobie powili dobrani, czy tak, oj, to teper roblu, ale nadiju się, że budete w jedno ze mną w sobotu i w niedzielu okolo się budeme czuty widzieć na 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiwskoj Rusińskoj Kultury w Krenici. Majte się szumni, dobranicz.
1: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskidniski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: przeszkadza.
1: Roczne nagrody organizacji Globsec sobie uczetwę na praskim radzie prewzięli dwie tohoryczne laureatki, predsedatelka Europejskiego Parlamentu Roberta Metzola i prezydentka Moldawii Maja Sandu. Udzielujące osobnostiom, których wizji i taka gotowość przedstawiły dowodowy wkład pro demokrację ci oddolność transatlantycznej komunity. Metzola zdobyła toto premium za takie zapalenie demokratyczne wedzenia i wkład ku formowaniu odolniejszej Europy. Na czele Europejskiego Parlamentu prosadziła podle organizacji Globsec zasadowe i efektywne wedzenia w periodzie głębokiej geopolitycznej niepewności, jak taka wytrwała prechlnička európskej jednosti i obrona demokratičných cinnostej vedla európskej veľa európskej parlament ku prejaťu nekompromisnej pozícii na podporu Ukrajiny i prosadzovala kľúčovú legislatívnu prioritu s bezpekou i hospodárskou poviazané s bezpekou i hospodárskou konkurencii s posobnosťou Európy, pojasnila organizácia. Pre prezidenci Moldavii Maji Sandu akcentoval Globsec i vožďovskú roľ, že by Moldavia bola ukotvená v Európe. Obedví ocinen vlastno akcentoval by prezident Globseku Robert Vast tot podkreslil, že jasný cíl i vernosť a cinnosťam Robert Metzol vkazuje púť ku bezpečnejší, odolnejší i konkurencii sposobnejší Európy. Maju Sandu označil za preklad odvahy, odolnosti i demokratičného peresvičenia. Globsec tradično oceňuje osobnosti medzinárodného diania, ktoré značno pomohli ku posilneniu transatlantičných odnosen podpor bezpek, demokracii či spolupráci medzi Európou, Spojenými štátami i Severoatlantičnou alianciou. V loni toto prémiu zdobil Európsky komisár pro obronu i kozmičnú agendu Andrius Kobilius i radnek vtodyšného českého premiéra Petra Fiala pro národnú bezpeku Tomáš Pojar.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskidniski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jest pětnice, 22. maja 2026 roku. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaran v Krynici začne się rutinale. 13. Međunarodne bienale Lemkiewskoj rusinskoj kultury. Toho roka pierwszy raz drugi den podiji projde w Osowi. Na bienale все prezentують się lemkiewsko-rusinsko-tvorčí z Polščo i zahraničí. Toho roka vystupljat rusinska artista z Polščo, Slovacii, Ukraina, Rumunii, Madjar, Chorvacii i Serbii. Na početku v sobotu ráno projde zasidanie Švitovoj rady Rusinju. Pak v samopoutne na starom Krenickom smonteri odpravlena bude panachyda na hrobi Epifana Drobniaka, Nikofora. Dalsze złożenie bude kwitia pod pamiętnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale perejte chorowit do starego zdrawicznego domu na Krynickom deptaku, te o 15 godzinie w palowej sali odkryto budut wystawę malunku, ikon i fotografii. Tam ciż projdut pak dwa koncerta. W pierwszym inauguracyjnym koncercie o godzinie 15.30 zaprezentują się Teroczka z Gorlic, Drużstwo Rusnek z Chorwacji, Studentka z Ukrainy i Westiłoczka z Przemkowa. W wieczornym koncercie o 19.00 godzinie wystupiat Westiłoczka, Usy tak nie bude z Ukrainy, Sestry Uglarowa z Słowacji i Łada z Krakowa. Drugi dzień bienale zacznie się w niedzielę o godzinie 13.30 złożenie ukwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podija perenese się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 bude możliwo słuchati prelekcyju o rusyńskiej kultury. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert, w którym wystupiat Westiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba z Słowacji. Wstupne na wszystko podiji darmo. Okus ponad miesiąc ruszy czerwowa 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarą. Tohoryczny festiwal projde w dniach od 25. czerwca junia do 6. lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Szleska. Kury, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanici Zdrój, Szprotawi, Polkowyciach, Rudni, Zamyniciach i Żeniszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszsko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podiji sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarą był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie. Hnes o 19.00 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie Andrzej Żgadło, artysta i konserwator tworzył sztukę doślitnik polsko-ukraińsko-lemkiewskiego pogranicza i cerkownej architektury południowo-wschodniej Polszczy wogołosit prelekcyju z nazwą Krajewic blizną. Podija towarzyszy dwustawi malarstwa Barbary Hubert i Marty Krynickiej Orzech pod nazwą Przyklekania Lemkowina w dialogu sztuko i pokoliń. Wstupne na podiju darmo. Kopr ostarycha turystiu przed poriami w horach. Nelem prohulka w Wysokich Tatrach, ale i w Beskidach powinna się zaczęty od prowierzenia aktualnej prognozy pogody i komunikatiu z ostrzeżeniami. Trzeba też tak zaplanować trasę, żeby moczo jak najskorsze zejty z gierskich herbatiów dolą. Zbierająca się temno chmara, mocniejszy witer albo chwilowa studenniejsza temperatura są sygnałem bliżących się atmosferycznych wyładowań. Kopr rekomenduje w sytuacji zagrożenia unikaty dereł, masztów, skał, metalowych elementów i potokiu. Trzeba też pamiętać, żeby w czas bury odłożyć trekkingowe kojko. W krytycznej sytuacji trzeba kucnąć na napleczniku, który izoluje od ziemi i jak najniższe schować głowę. W minionym tygodniu do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Tatrach. Perun razył tam aż 7 osób.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piu.

pozerali na chmaru lem. Czom ty chmaro zazdrostysz toho szczęścia lubostysz?

Szanowny radiosłuchaczy, witam was po prawi ryczni pererwi w drugiej serii programu Szczero Donoszu. Przychodzę do was z nowymi, zdobyczynymi, archiwalnymi i oryginalnymi raportami z policyjnych posterunków, jakie mistyły się na Lemkołyni. Raporty to te pochodzą z czasu Medzewinia. Szczero proszę, Natalia Małecka. Posterunok Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Gładyszyło 12 lutego 1921 roku. Do starostwa w Gorliciach. Dymytro N. z Benici, jak ochladacz chudoby miejscowej gminy, lekceważyć swoje obowiązki, do których przez gminną radę był wybrany. Dnia 11 lutego 1921 roku posterunkowy opozda Osyw dowiedział się od Iwana F. z Banyci, że to wyżej wymieniony niedohladat chudoby i unikat wystawiania paszportów, jak to ta chudoba ma być prowadzona na torach.

knyżci, z której ułożyły minęny i wydaje paszporty, zaobserwowano dwa paszporty, jakie tot komusy wydał, a nie dopełnił obowiązków i nie wpisał do tej knyżki, dla kogo to te paszporty były wystawione.

Na swoje usprawiedliwienia Dymytro N. podał, że win nelem w przepisach jemu danych dumat, ale też ma gazdiłku, o jakiej dumat. Podpisano po strunkowej.

Policyjna karta. Oddział powiatowej komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach. Posterunok Dyrżawnej Policji w Gładyszowi. Gładyszył dnia 3 lutego 1921 roku. Sprawa Krystyny i Nastyka odnośnie żebractwa.

Meno i nazwisko? Krystyna i Nastaka. Miejsce i drżała w rodzinie? Krystyna K. Hrab, 26 roku. Nastaka Kryła, 15 roku. Gmina przynależności? Hrab i Kryła, Małopolszcza. Poślednie miejsce bytności? Pierwszej, jak i drugiej, Kryła. Widomy popiernikary? Niewidomy. Wiro jest powiadania? Herakokatoliczkę. Rodzina. Pierwsza zamożna. Druga panna. Profesja. Cyganki. Oświta? Nijaka. Majetok? Nijaki. Prezwisko? Brak. Mena rodziczył? Krystyna żena Iwana. Nasta kopyla. Neślubna diłka pajzy. Cyganki, Krystyna i Nasta z Kryłoj, choć sąd zdibny do roboty, nie zanimają cię nijaką robotą w sposób uctyły na zarobkłania na życia. Lems od razy do roboty żebrają po okolicznych sełach. Przy tej sposobności wykorzystują czy w rozmaitej sposób miscełych ludy. Dnia 4 marca toho roku, w czas patrolu posterunkowego, strytył winy nazwane cyganki w gminie Uwirchna w gazdy Andryjawe na żebractwie, że win może poświadczyć ty, że to ty cyganki chodyli od chyży do chyży i żebrali. Cyganki tłumaczyli się tym, że dopiero byli pierwszy raz na żebractwie.

0: Sterunok w Gładyszowi dnia 6 marca 1921 roku do powidowego sudu w Gorliciach. Sprawa Ilka D. Naruszenia sospolnego spokoju. Meno i nazwisko Ilko D. Miejsce drżała w rodzinie Gładyszył. Rokił 49. Gmina przynależności jako wyże. Pośrednie miejsce bytności jako wyże. Widomy popередni kary niekarany. Wiro spowiadania herko-katolik. Rodyna żenaty. Profesja gazda. Oświta. Czyta i pisze. Majetok. 16 morchił pola i zabudowania. Przezwisko Nemat. Mena rodyczył Teofil i Karolina. Donesenej posterunkowym osyfom opostom. Na czyje wozwania? Za słucho zahnania. Świadkowe Andrzej Aha z Gładyszowa. Dnia 5 marca 1921 roku w czas zbierania daniny na rzecz polskiej drżały w gminie Gładyszył. Andrycha i posterunkowy opozda osyw przyszli do chorzy Ilka D. z Gładyszowa, cieliost jak ninia wspominanoj daniny. Tot kryczał oburętym hołosom, narikajuczy na rozporządzenia polskoj drżały, przy czym wyraził się tak: naj was szlak trafyt z waszyma żadaniami. Wymieniony funkcjonariusz upominał wyże nazwanego parokrotnie, co jednak nie było skutecznym. Jako świtka prowadzacza Andrija H. to je členna wymienionej gminy, który był przeznaczony z gminnego urzędu do zobrania wyznaczonej kwoty. Zwidany Ilko D. nie miał nic na swoje usprawiedliwienie.
1: I see the sun. Yeah. I see the sun. Yeah. I see the sun.
2: Yeah, Lord, time draw now.
1: The sun of the judgment.
2: Yeah.

HMK za szkwirtynaho handluania.com. Do połytołoho sudu w Gorleciach Gładyszył dnia 12 marca 1921 roku. Meno i nazwisko HMK. Miejsce i drżała rodzenia szkwirtne, roku sorok jeden. Gmina prynależności jego wyże, poślidne miejsce bytności jego wyże, widome popередni karne karane je wiroj spowiedzenia Mojsejołem. Rodyna żynatej, profesja kupec, oświta, czytat i pysze. Majetok, dym,

i dwie morchy pola. Przysłysko nemat. Ma narodyczył Abram i Estera. Donesenej posterunkowym bochenką Stanisławą. Świtkołe, jak w pyśmie. Aha im ka, za szkwirtnoho, zanymać się od dłuższego czasu nelegalnym handlom. Kropkom. Dnia 12 marca 1921 roku posterunkowej Bochenok Stanisław strytył wyżeły minę noho jak tot przedstawiał kropku Semanowice i Maksymowy we zo Smerekiucia, żadajuczy za jeden pucharek po 15 koron. Naczelnik gminy Szkwirtnoho Teodor P. podał, że wymieniony HMK już od dłuższego czasu prodaje kropku, przy czym pobrał bardzo wysokie ciny, po 15 koron za pucharek. HMK tłumaczył się tym, że teper nie może nigdy dostać palunki, a żeby dać to zarobić, to prodaje kropku. HMK tłumaczył się tym, że teper nie może nigdy dostać palunki, a żeby dać to zarobić, to prodaje.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeš lem mij i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

Недумай. Про секунди звисока. А прийде час і сам

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz przyrody. Jest to przyrodnicza audycja, przypomnę, w której beru was na wandriłki przez riżny, krasny, przyrodniczy miścia. I czasem wandrujemy sobie po chorach, czasem izdymy w dajak interesujący seła mista. Czasem besiduju wam pro ciły krainy, które są warty odwiedzenia, no a czasem besiduju pro riżny czudesa, jak prochodiat, proryżny jawyska, tyż czudowy jawyska, jak prochodiat w przyrodzie. No i takim czudowym, powiedzmy, jawyskom jest grawitacyjna anomalia, jaką możemy poczuć w paroch miściach na świti. No i to są takie miścia, którym lubimy przypisuwaty tak nadzwyczajne moczy, nezemlane pochodzenia. To są tak osobliwe, może nazwania to wszystko. No i takie miejsce nachodzić się w okolicach słowackiego seła Lacznow. Lacznow nachodzić się bardzo niedaleko od Priaszowa. To tam besidują ludy, że prawo grawitacji nie obowiązuje. To miejsce przyciągać zainteresowanych ludzi z ciłego świata i dije dosłownie jak magnes. No i izdiat tam ludy, żeby przekonać się na własne oczy, czy ta grawitacyjna anomalia tam istnieje, czy to je może nieprawda, je to może fałsz. Zatem przyzrymy się tej grawitacyjnej anomalii i doznamy się, czy to faktycznie jest prawda, że może w dajakich miściach grawitacja nie dijaty, czy może to jest dajaka po prostu iluzja i nam się to wszystko zdaje. Pokaż to, posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty ciłu sprawu.

w chnesznym odtynku obzaracza przyrody budemy smotryty na grawitacyjną anomalię w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Tam możemy powiedzieć, że niedaleko od skrzyżowania z turystyczną trasą wedłuczą do jaskini Zładiera nachodzi się tam krasny tisz i stok, taki schył ze steżką, z którego możemy zachopluwać się krasnym widom, landschaftom. No i tam też nachodzi się kawałoczek, kusoczek dorochy, gdzie możemy obserwować na własne oczy deku anomaliu, bo tam potok płynie na choru, tam też różne przedmety toczat się na choru, aż i auto, kiedy leżymy bez hamulciu, to też ichat na choru. Jest to zagadka, która od roku przyciacha uwagę mieszkańców i turystów. Ale to wszystko ma bardzo proste wyjaśnienia. Jest to po prostu optyczna iluzja. Tak naprawdę w selu Lacznow na tej drodze mamy bardzo osobliwo ukształtowany landschaft. Horyzont jest krywy i też mamy netypowo pochyły drzewa, pochyło rosnucze drzewa, które roblat, że chory do owkola zdają się rosnuty, a tak naprawdę to teren idzie w dolinę. To jawisko w Lacznowie obserwujemy dokładnie na prostym fragmencie takiej chłodkiej asfaltowej drogi. Na jednym z kinciu tej drogi mamy stinu lisu i choru. Na drugim kińcu mamy jasny horyzont, który zliwa się z drogą. No i to jest warunek, żeby wzniknęła tutaj optyczna iluzja. No i też ważne, żeby z obok stron drogi kończyła się, to odtynok drogi kończył się zakrutami. No, bo to nie widzimy szerszego kontekstu otoczenia. No i w takiej sobie sytuacji to będziemy zwidować się sobie, czy jesteśmy w stanie prawidłowo, prawilnie ocenić morfologię rysbu terenu. No właśnie nie. Przez to otoczenia, przez to taki netypowy horyzont, przez to, że drocha z jednej strony zliwa się z horyzontem, z drugiej strony desy tam znyka za drzewą na fonie hir, no to bardzo trudno będzie naszemu mózgowi ocenić, jak faktycznie idzie to teren, jak idzie morfologia. I będzie nam mózg podpowiadać, będzie nam wysiadywać, że ulicia idzie do chory, a w realności tak naprawdę będzie idzie w dolinę. No i tak jest w Lacznowie. No i pojechamy sobie tam, no i właśnie będziemy czuty, będziemy wydyty, że drocha zdaje się, kiedyby szła w dolinę, a je na oborot. No a czy to ma też da jakie naukowe potwierdzenia, że to jest optyczna iluzja? Oczywidno. I prototyp naukowe do śledzenia powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Wernuliśmy na antenu i trwać program obzeracz przyrody. Chneska besiduju wam pro grawitacyjne anomalii, pro takie miścia, gdzie zdaje się nam, że dorocha idę w dole

Uniwersytetu. Beśiduje-Win o tak zwanym nariadzi riorgani barże riwnowachy. Mamy taki organ riwnowachy, który nachodzi się w naszym wnętrznym uchu i ten organ potrzebuje informacji, takich wizualnych informacji dla określenia, czy dasz to jest horyzontalne, czy wertykalne. No i jak nie widzimy horyzontu, albo nie je win horyzontalnej, taki no właśnie poziomej, to możemy daty się zwesty wtaczającym obiektam, takim okalającym tot teren, tyż budeme dopasowywać sobie perspektywę do totych obiektów. Okrem Filipa Gibsa z Ameryki, to też italiańskie doślidacze z Uniwersytetu w Padwi doślidzali to jawisko pseudograwitacyjnej anomalii. Wyniki swoich robot opublikowali w 2007 roku na stronkach czasopisu Psychological Science. Stworzyły one aż i laboratoryjne modele w formie parochmetrowych stołów. No to wszystko po to, żeby obserwować jawisko. No i tam moderowali schyłom, moderowali czysłom odtynkił do rochy, moderowali wysotą horyzontu. Wszystko, żeby poznać detale tego mechanizmu, tej optycznej iluzji. No i w rezultacie dowiedzieli one, że magiczne chorki są absolutnie lem w naszych chołowach. Tak naprawdę nie jest to niejaka prawdziwa grawitacyjna anomalia, a raczej jest to takie po prostu w naszej chołowi wydumane i to dopasowane po prostu do otoczenia, które nie jest takie zwyczajne. No i to wszystko, co możemy powiedzieć tak pit naukowym wzglądom pro to tu grawitacyjną anomalią. Ale jak chcecie poczuty właśnie taką iluzję, no to zaohaczam i chaty do Lacznowa niedaleko Priaszowa. Ale i też takie miejsce znajduje się w Polsce, w jednym małym miasteczku, a gdzie dokładniej, to powiem wam po krótkiej przerwie.

Knecznie od tynok, obzeracza przyrody, tykacja bardz interesujuczoho jawiska grawitacyjnej anomalii. Jak już smesia chneska doznali, tak naprawdę nie jest to ani anomalia, ani nyszto związane z grawitacją. A to, że sudda jakie otynki doroch, które mogą nam wskazywać, że idą w dolinę, a idą na chorą, to jest to wynik lem optycznej iluzji. I takie miejsce znajduje się na Słowacji w selu Lacznow. Okrem Lacznowa, też możemy pojechać do Karpacza, w Karpaczy, na Nyżnym Szlesku, pit Karkonoszamy. Tam w tym miejscu jest ulica Strażacka. I na Strażackiej ulicy jest taki prosty odtynok, na którym będziemy czuty, że no dasz to je inaczej, jak nam pit podpowiada mózg, bo będzie zdawać się nam, że dorocha idę na choru, a tak naprawdę idę w dolinu. No i też jak nie chcę tej chaty na Słowację, albo jest to dla was daleko, to może do Karpacza będę bliżej. Zatem zdradzam wam właśnie adres ulica Strażacka, no i tam poczujecie to tu, no właśnie, nie tak do kincia grawitacyjną i nie tak do kincia anomalią. No i to wszystko, że to dla was małym prerychtowane prototu temu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, no i oczywiście zaohaczam słuchaty dalszych odtynków obzeracza przyrody. Ja już kraśnie się praszczem, trzymajcie się za tym i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jest pětnice, 22. maja 2023 roku. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaraz v Krynici začne się rutynale. 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiewsko-Rusyńskiej Kultury. Toho roku pierwszy raz drugi dzień podziei projde w Łosowi. Na Biennale wse prezentują się lemkiewsko-rusyńsko-twórci z Polski i zagranicy. Toho roku wystąpią rusyńska artysta z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Na początku w sobotu rano projde zasiadanie Światowej Rady Rusyniów. Pak w samopołudne na Starom Krynickom cmentarii odprawlena bude panachyda na grobie Epifana Drobniaka, Nikofora. Dalsze złożenie bude kwitia pod pamiątnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale perejde chorowit do starego zdrawicznego domu na Krynickom deptaku, te o 15 godzinie w palowej sali odkryto budu dwustawu malunku, ikon i fotografii. Tam też projdą pak dwa koncerta. W pierwszym inauguracyjnym koncercie o godzinie 15.30 zaprezentują się Teroczka z Gorlic, Drużstwo Rusnek z Chorwacji, Studentka z Ukrainy i Westiłoczka z Przemkowa. W wieczornym koncercie o 19.00 godzinie wystąpią Westiłoczka, Usetek Nebude z Ukrainy, Sestry Uglarowo z Słowacji i Łada z Krakowa. Drugi dzień Biennale zacznie się w niedzielę o godzinie 13.30 złożenie kwitia przy pamiątniku w Uściu Ruskom. Pak podzieja perenese się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 budemo żwo słuchati prelekcyju o rusyńskiej kultury. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert, w którym wystąpią Westiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba z Słowacji. Wstupne na wszystko podzieje darmo. Okus ponad miesiąc ruszy czerwowa 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Tohoryczny festiwal projde w dniach od 25. czerwca junia do 6. lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Szleska. Kury, Gignicy, Liścy, Gignickom Poli, Olesnicy, Polanici Zdrój, Szprotawi, Bolkowyciach, Rudni, Zamenyciach i Żeniszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podzieje sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie. Dnes o 19.00 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie Andrzej Żgadło, artysta i konserwator tworzył sztukę, to ślitnik polsko-ukraińsko-lemkiewskiego pogranicza i cerkownej architektury południowo-schodniej Polszczy wogołosit prelekcję z nazwą Krajewic blizną. Podzieja towarzyszyć wystawie malarstwa Barbary Hubert i Marty Krynickiej Orzech pod nazwą Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoliń. Wstupne na podzieju darmo. Kopr ostrzega turystów przed buriami w horach. Nie tylko progulka w Wysokich Tatrach, ale i w Beskidach powinna się zacząć od sprawdzenia aktualnej prognozy pogody i komunikacji z ostrzeżeniami. Trzeba też tak zaplanować trasę, żeby moczo jak najskorsze zejty z gierskich herbatów dolą. Zbierająca się temna chmara, mocniejszy witer albo chwilowa studniejsza temperatura są sygnałem bliżących się atmosferycznych wyładowań. Kopr rekomenduje w sytuacji zagrożenia unikać dereł, masztów, skał, metalowych elementów i potoków. Trzeba też pamiętać, żeby w czas bury odłożyć trekkingowe kojko. W krytycznej sytuacji trzeba kucnąć na napleczniku, który izoluje od ziemi i jak najniższe schować głowę. W minionym tygodniu do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Tatrach. Perun razył tam aż 7 osób.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie, jak sztopiatnyciu, na słuchowisku. No i oczywiście zapraszam na dalszą część karpackich noweli Petra Polańskiego. No i dalsze nasz karpacki honczar. Zapraszam. Świtał pamiętny den, na który szlachta wyznaczyła na czas swojego spasenia. Było to świtania po nocy, w jaku plebański dym śwityczom stał się dla seła. Szlachta ryszała się na sztonebud, nie zważajuczy na protyudijania i niepowodzenia. Szela ze swoimi szajkami dał się im już dobry w oznaki, te one potiszały się małyma pobidamy w dekotrych stranach. Wist o porażeniu austryjskiego wojska organistom Andrusikiewiczom i kapelanom Kmietowiczom, a pak powodzenia Wyśniewskiego i wysłana pomicz pit wożdziom suchorzewskim kazali insurgentam nie tratyty nadziei. Toho rana Krajewski przyklikał do dworu Wita, Pysaria i Prysiarzenoho i pohostywszy ich kałamusiłkom dawał rozporiedzenia. Ciłe seło podla nakazu didycza mało się stawyty na dworskiej łuci, jaka była zbirnym miścią. Kto lem woden był dwychaty, szto nebud, jakie nebud oruża mał się jawyty. Hromadzka starszyna wyszła z odworu do seła, nebars tiamlaczy, jak odnesty się do didyczowoho nakazu, do czoho to dowede. Tazanych już dawno spełniali dołch ekonom, mandatar i hajduky, kotry bijali po seli i hołosyli pańsku wolu, obiciujuczy preryżny dywa. Dene starczyło słowa, tam na pomicz przychodyła na hajka, a to i kajdany. Seło poruszyło się. Didowe kwali hołowamy i wspominali kometu, a żeny i dity zachodyły się płaczą. Nie znali selane, szto diaty, a sywej panotec sidył w temnicy. Chodyna zborił się bliżyła. Naryd wygnany nahajkamy z chysz, posowiły, nie znajuczy szto chcudnym robyty, wyszął z kosamy, cipamy, toporamy i ruczniciamy na łuku, de już gotowy stojali na koniach perfumowany gog, szto stanowili teraz narodowe polskie wojsko. Zapłaczany Żyd krótył się mecze z obranymi selanami i częstował po swojemu. Żdano na prowidny kił. Z dworskiego obyścia wkazało się dwóch iścił. Sperli się przed zobranym wojskom. Jeden w kontuszy słudzkim pojasi i bobrowi szapci didycz krajewski. Drugi pleczaty mężczyzna z czorną, pidstriżeną borodą, podibni obleczeni, to honczar zo zaklatoho monastyria. W oczach jego horyt se szczudny ohen. Kinne wojsko zwereszczało na ciłe orło, wytajuczy swoich hosty. Krajewski i honczar odkołonyli się szapkami. Brate Laskowski, zwernął się didycz krajewski do honczaria. Jak ich powedemy? Chłopy pidut, a czyj na peret, a nasze wojsko bude szło za nima w rezerwi. Hej, odpowił honczar, ja powedu chłopił na peret. Napademe na misto, na cyrku, a ty ze swoima kinnyma budeż nas obezpieczał. Staneż pidlisą, prykreści, jaglem zrite od tamale misto w ochny, wpadajte za nami i budę po sprawi fertyk. Znameny ty, prystał krajewski,
Kotromu na ruku była rola rezerwisty. Ruszamy! Honczar spiał ostrochamy konia i przybywszy pred zobraną hromadu, zaskoczył, przystąpił głowitowy i zaczął mu szeptać do ucha. Posobiłe wijitowe lice rozjasnyło się i win, stawszy przed hromadą, ozwał się. Hromado, idźte za tym człowiekom. De win tam i wy. Boże, Boże! Dali się czuty hołosy. Makownik znachor sidet na kony. Widmak. Czy to ne antychryst? Ta wit pobesidował z prysiarzenem, tot z osusidą i koniec kinciom wszystkie piszły za znachorią. Narodowe wojsko ostało za nima i doperwa za jakiś czas ruszyło do Lisa. Teper zapraszam na krótką przerwę i pak doznamy się, co było dalsze.

Honczar zatrzymał się z gromadą na lisowi i dorozi prych kresti. Jego oczy zachmulili się, jak są szczęśliwiściu. Oberdął się do Selany i zniał szapku. Lude! Zaczął micnym hołosom. Lude moi! Ja ne tot zakocham ja beretę. Ja ne pan nit. Ja wasz brat, Trofym Semjak. Syn Wasyla Semjaka z waszego seła, szto żył na Pomirkach. Ne budeme, bratia i ty, ruka w ruku z panamy, ale odczyznu, rydny kraj budeme ratuwaty. Ne pideme dale, lem skryjeme się w lisi i zastawimy się na paniu. Za mną, bratia! Selane poznemale kapeluchy. Krestiaczy się i czudujuczy po jawliniu Semjaka, szto propał przed 20 rokami. O chwilu byli już snym wuchuszczaweni. Po krótkim czasie zadudniła zemla i nycz narodowe wojsko hodno było z pochowatycy, szto osiadije, już obskoczyli Hoselane, rozoróżyli i powiazali ruky. Krajewskomu odobrał zbroju Semjak z wijtą. Stojał teraz związany i skrehotał zubamy. Semjak odozwał się. No, Romualde Krajewski, poznajesz Semjaka? Pamiatasz jeszcze Irynu, moju Irynu? Czorte pse! Klał głośno Krajewski. Uż ne nakryczysz. I stanes, szto po sprawiedliwosty się ty należyt. Najdesz na horodu in. I wkazał na niebo. Moja Iryna daleko jeszcze ne pomszczena. Powiązany insurgenty byli odstawleni do cyrkułu. Wróki sprawiedliwosty, a Selane powertali się do seła, dziakojuczu bohu zajawlinia się Semjaka i potiszajuczy żeny i dyty, kotry wytali ich zo slezamy radosty. Ta Semjak z wijtą i chromacką starszyną nie spoczywali. Iszcze terpili żertwy, za kotrych każdy zo seła duszu by oddał. Nychto nie strymał ich w dworskich worotach, nychto nie huckał ich hortamy. Ur maludy wypełnyła dwir. Semjak z wijtą i prysiażnyma chłoszli do buduaru Emilii, za nima protyskali się dalszy. W komnati ne chor dziwoczy śpiwał, a muczeny żertwy jojczale. Hajduky z rozkazu swojej pani na hajkamy ostryma knutamy sikly nemiłosierdzi obnażeny pleczy, a Emilia z namaszczynią w oczach pryzerała się tomu. Żertwy terpiły i mołczały. Wit, prysiażny i dalsze ludy z płaczą wpale na kolina przed swoim starym odciom duchownym. Spokojni dity. Słabym hołosom prochwarył otec Platon, jak sywy putnyk, szto stoi już nad chorobą i szepcze ostatnią molitwę. Nie zderżał honczar i o chwilu na dylinach leżały trupy hajdukił. Przed dworom zczynił się hriałk. Po medze hurmu proderało się kiłkoro Selane z baczą na peredi. Stopirciamy w rukach wpali do komnaty. De ona, de! Kryczali, styskajuczy do poryska. Lycia ich horili, dołchy wołosia hejby, witernycia rozszmaryła ruky, znaczyli się prolaną krwiu. Dziżdyjte! Starał się ich strymaty Semjak, wydiaczy pobliskujuczy, wistriata ich to pircił zamirenych na dzidyczku. Dziżdyjte, dajte dołał smertno różia. Tak się nechodyt. To słaba żena, bezboronna. Nehonir pitnosyty na nią chłopsku ruku.
Ona i tak dost bude mała za swoje, inakszu najdę odpłatu. Wostelem odcia duchownoho, jeho rodynu i postarajte się, żeby zahoili się ich drochy nam rany. Dost już krwy. Hurma wtyszyła się kus. Posmyredniła i oswobodywszy świłaszczenniczu rodynu, jała się rozchodyty. W buduari ostali Lem, Emilyje i Semiak Ohonczar. Laskowski, zdradnyku ty! Nyjaki ja Laskowski, odpowiedział stroho Ohonczar. Ja Trofym Semiak. Znam, nypołidat ty to welo. Jeszcze z dziewczatką była tołdy. Ta swoje masz na sumliniu, jeden z wystrzabli od skwernu bycho. I wartasz toho? Ale żyj! I najżytie budę dla tebe wekszą karą. Żyj i znaj, że wszytok do nedawna piddanej twój narit tia proklynat. Wyszął, trysnął za sobą dwermy i podał się do podwirce. Tu bankietowali rozhorjaczeny selane, a krajom leżały trupy powstańciu, kosynieriu, szto powtikale z inczych domen i tu nechtile daty się zwiazaty dobrowilni, boronyle się do ostatka. Desy spoza nich jawił się bacza, dwychajuczy hory owczarski i rych napełnanej wodą. Komu to? Zwideł Honczar. Ahyn, Rumuneszti w merat. Powiłby dachto. Rumuneszti, tot sam, szto kolesy w naszym szałasi noczuwał. Tołdy po naszomu, any czwir-czwir, słowa ne znał wyreczy. Lem Rumuneszti, taj Rumuneszti. Wałach znaczyło, z Wałahi. Aż to się wkazuje? Bólu, Rumun, powstanec, jak i to ty wszytky, leży tyn, ne w wojłoku, a w kabati. Poznał mnie i...

naroda, pyła i pokrykuwała. Drogą od dworu zbliżył się kryty kabriolet, selane z perły koni, obstupyły kocz, wistriata to pircił, blysnuły w sący. Kto tam? Kto tam? Poczuli się z hurmy hołosy. W kabriolety siedziała Emilia, rozpływający się w slezach, takoj niewładna. Lyszte, prosił wiznyk, pani idę za granicę i nie wernę się już. Smert i smert! Dwychali się hołosy. Ta zas wystupił Semiak, zrobił wilne miste i kabriolet podał się w swoją drogę. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała dla was Monika Tylawska.

0: Jest pětnice, 22 maja 2026 roku. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaraz v Krynici začne się rutynale. 13. Međunarodne bienale Lemkiewskoj rusyńskoj kultury. Toho roka pierwszy raz drugi dzień podziei projde w Łosowi. Na bienale wse prezentują się lemkiewsko-rusyńsko-twórczy z Polszczo i zagranicy. Toho roka wystąpią rusyńska artysta z Polszczo, Słowacji, Ukraina, Rumunii, Madiar, Chorwacji i Serbii. Na początku w sobotu rano projde zasiadanie Światowej Rady Rusyniów. Pak w samopołudne na starom krynickom cmentarii odprawlena bude panachyda na grobie Epifana Drobniaka, Nikofora. Dalsze złożenie bude kwitia pod pamiętnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale perejde chorowit do starego zdrawicznego domu na krynickom deptaku, te o 15 godzinie w palowej sali odkryto budu dwustawu malunku, ikon i fotografii. Tam ciż projdut pak dwa koncerta. W pierwszym inauguracyjnym koncercie o godzinie 15.30 zaprezentują się Teroczka z Gorlic, Drużstwo Rusnek z Chorwacji, Studentka z Ukrainy i Westiłoczka z Przemkowa. W wieczornym koncercie o 19.00 wystąpią Westiłoczka, Usetak Nebude z Ukrainy, Sestry Uglarowo z Chorwacji i Łada z Krakowa. Drugi dzień bienale zacznie się w niedzielę o godzinie 13.30 złożenie kwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podzieja perenese się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 bude możliwo słuchati prelekcyju o rusyńskiej kultury. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert, w którym wystąpią Westiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba z Słowacji. Wstupne na wszystko podzieje darmo. Okus ponad miesiąc ruszy czerwowa 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Tohoryczny festiwal projde w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Szleska: Kury, Lignicy, Niszcy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanici Zdrój, Szprotawi, Polkowyciach, Rudni, Zamyniciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podziei sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie. Dnes o 19.00 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie Andrzej Żgadło, artysta i konserwator tworzył sztukę, doślidnik polsko-ukraińsko-lemkiewskiego pogranicza i cerkownej architektury południowo-schodniej Polszczy, wogołosit prelekcję z nazwą Krajewic blizną. Podzieja towarzyszy dwustawi malarstwa Barbary Hubert i Marto Krynickoj Orzech pod nazwą Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoliń. Wstupne na podzieju darmo. Kopr ostryga turystiu przed burjami w horach. Nelem prohulka w Wysokich Tatrach, ale i w Beskidach powinna się zaczęty od prowierzenia aktualnej prognozy pogody i komunikacji z ostrzeżeniami. Trzeba też tak zaplanować trasę, żeby moczo jak najskorsze zejty z gierskich herbetów dolą. Zbierająca się temno chmara, mocniejszy witer albo chwilowa studniejsza temperatura są sygnałem bliżących się atmosferycznych wyładowań. Kopr rekomenduje w sytuacji zagrożenia unikaty dereł, masztów, skał, metalowych elementów i potokiów. Trzeba też pamiętać, żeby w czas bury odłożyć trekkingowe kojko. W krytycznej sytuacji trzeba kucnąć na napleczniku, który izoluje od ziemi i jak najniższe schować głowę. W minionym tygodniu do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Tatrach. Perun razył tam aż 7 osób.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priaśił, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, večerą.
1: 1,
2: 2,
3: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
3: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
3: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego Radia LM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Wysłuchaliśmy nowin o tej godzinie, jak to dzień. Właśnie możemy. No i zaczynamy audycję Trzy Świty. Trzy Świty trzech redaktorów z trzech różnych miejsc. No właśnie, ja was kraśnie zdrawiu z krakiwskiego studia, drodzy słuchacze. I przez najbliższą godzinę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LM FM. Budu wam puszczać muzyku, no bo precin w radiu to treba puszczać, treba no posłuchać kus różnych zwuki różnych muzycznych stylił i właśnie ze mną to budę te male na chodu posłuchać śpiwanok w różnych językach z różnych zakutyn świta. Chneśni odtynok trzech świtił to już maje nomir 1198. No tylko sme to tych odtynki już nachrali razem z Sewerianem Kosowskim i razem z Demką Trochanowskim. Sewerjana możecie słuchać w każdy wtorek i czwartek, a Demka Trochanowskiego w każdy poniedziałek. Tak sme sobie to podzielili, to tu roboczy tydzień. No i tak już to idę od września 2020 roku. Zatem no po wakacjach to będziemy praznować już 6 roku naszej audycji. Dneska mamy 22 den maja 2023 roku. No i zaczynajmy. A zaczęliśmy już chneczny odtynok od śpiwanki w polskim języku. Słuchaliśmy ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka Pidna Hołowkom Poproszę więcej siebie. Teper zmieniamy język na italiański. Puszczu wam ansambl Ladaniwa. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowkom Dici Tencello Wuje. A pak posłuchamy Tiż dasz to podibnoho do italiańskiego, znaczy rumuński język. Posłuchamy. To będzie Madalina Pawal, artystka z tej krasnej południowoeuropejskiej derżawy. Posłuchamy śpiwanku po rumuńsku Pidna Hołowką Katadi Dorule Antloc. Zatim proszę kraśni na muzyczną pererwu, a pak budu prodążaty besidu na różne temy.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, terwat program Te Świty, besiduje Wam Jakub Zygmunt i skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy przed chwilką Madalinu Pawal, artystku z Rumunii. To była śpiewanka Pidna Hołowką, Katadi do Rule Alt Lots. Rańsze słuchaliśmy ensemble La Daniva i italiańsku śpiewanku Digitancello Wuje. Drodzy słuchacze, dneska 22 den maja 2023 roku, piatny cię, już praktycznie kinec toho dnia i też kinec roboczego tyżnia. To tyżden w teper to jest, jaki jeszcze prochody, to 21 tyżden toho roku. Mamy dneska 142 den roku, a do kinca 2023 roku leszyły się 223 dny. W Warszawie schid sącia male ludy o 4.31, a zachid sącia budut mate o 20.35. Den hneska tyrwat 16 hodyn i 4 minuty. Jest iszczy korotszy od najdełszoho o 43 minuty, ale dołszy od najkorotszoho dnia wróci o 8 hodyn i 22 minuty. Mamy astronomiczny jar i tak bude jeszcze przez 29 dni. Może już do steplo w tym maju, może już też welosącia, może już czujemy takie lito, ale oficjalnie podla kalendara, podla astronomicznej powiedzmy sytuacji mamy jeszcze jar. A teper posłuchajmy muzyki, może po estońsku. Właśnie w każdym odcinku praktycznie puszczam wam dasz to po estońsku. To posłuchamy teper Marii Kalkun Korolewy estońskiego folka. To bude śpiewanka Pidna Hołowką Lent Pychia Taeval. A pak posłuchamy po polsku ansamblu z Wrocławia. Może już się dodumuje. To bude mikromusik. Puszczu wam śpiewanku Pidna Hołowką Nie biłeś się nigdy o mnie.

słuchali z ensemblu Micro Music. To była śpiewanka po polsku, oczywiście. Ensemble pochodzi z Precin z Wrocławia. I słuchaliśmy utworu Pidna Hołowką Nie biłeś się nigdy o mnie, jaki pochodzi z pośredniej ostatniej płatni toho ensemblu. Rańsze słuchaliśmy Marii Kalkun, która produkuje estoński folk, zatem to była śpiewanka po estońsku i mała na hołowok Lentpychia Taewa Al. No i 22 maja mamy liczny ciu urodyn, ważnego człowieka dla muzycznego świta. Każdej ze słuchaczy, który może hraje poważną muzyku, to na pewno kojaryt takiego człowieka jak Richarda Wagnera. Właśnie chneska mamy liczny ciu joho urodyn. Po niemieckie to człowiek nazywał się oficjalnie Wilhelm Richard Wagner. Wrodył się 22 maja 1813 roku w Lipsku, a w mer 13 lutego 1883 roku w Wenecji. No i Richarda Wagnera pamiętamy jak niemieckiego muzycznego kompozytora i wyraznego, ważnego przedstawnika muzycznego romantyzmu. No bo właśnie produkował muzykę przede wszystkim w pierwszej połowie XIX stulecia, kole to właśnie tak w literaturze, jak i w muzyce dominował romantyzm. A teper jeszcze kus muzyki przed nami, no przecinne możemy besidować na anteni, tyż trzeba czasem odpoczaty od mojego hołosu z dajakyma nutamy. A to ta nuta teper to bude po łemkiwskie. Posłuchamy śpiewanki N. Lem, to bude utwir Pidna hołowką na ridniej zemle. A pak puszczu wam ensemble Otyken z dalekoj Sybiri, to bude muzyka po czułymskie, ale na hołowkę ich śpiewanok sud po anglicku. To ta śpiewanka, jak uchoczu wam pustyty, to maje na hołowok legend, legenda. Zatem no posłuchamy. Dasz to w bardzo egzotycznym języku i w bardzo egzotycznym muzycznym stylu. Liszę was na muzyczną pererwę po łemkiwsku i po czułemsku, a pak doznamy się, jakie ważne dla biologicznego świta chneska mamy światło.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Trwat program Try Świty, besiduje wam Jakub, Zygmunt i Peret. Chwilką była muzyczna przerwa, w czas której pustyłem wam dwie śpiwanki. Peret chwilką słuchaliśmy ansamblu Otyken. One pochodzą z Sybirii i produkują muzykę po czułymsku. Jest to taki niewielki język, w którym besiduje paru sot ludy i jest to język, jaki należy do turkijskiej rodziny, jest podobny do kazachskoho, uzbeckoho, tureckoho, azerskoho. No i słuchaliśmy śpiewankę z angielskim nachołowką legend, co znaczy legenda. A rańsze pustyłem wam poem kiwski ensemble Enlem i śpiewankę pod nachołowką Naritnij zemle. No i zapowiłem wam właśnie te pertaku korotku besidu pro ważne światy, jakie chneska mamy, a tykać się ono biologicznoho świta, bo chneska mamy medzenarodny den biologicznej riżnoridnosty. Bioriżnoridnist jest to riżnoridnist wszytkich form życia na zemle. I jest to taka osnowa peretyrwania człowieka i kondycji naszej planety. Od bioriżnoridnosty bezpośrednio zależy nasze życie, nasza taka idlana bezpeka, pokarmowa bezpeka i ekonomiczna stabilność. Praznowany 22 maja Międzynarodowy Dzień Biologicznej Różnorodności przypomina nam, że bez zdrowych ekosystemów nie jest buduczoho dla człowieka. Międzynarodowy Dzień Biologicznej Różnorodności właśnie dneska praznujemy, bo toho dnia, ale w 1992 roku przyjęty był tekst konwencji o biologicznej różnorodności. Organizacja Zjednoczonych Narodów zaklekała to światło, żeby zmobilizować międzynarodną suspilnist do skorych dijań mających na cile ochronu gatunków, ochronu ekosystemiów i toho, żeby były różnorodne. Konwencja o biologicznej różnorodności to podstawowa, osnowna międzynarodna umowa dla zemlanoj, dla globalnej ochrony przyrody. No i za możemy powiedzieć takie kontrolowania jej toho jak dije w świti, to odpowiada Organizacja Zjednoczonych Narodów. No i dneska też wykorzystuje Organizacja Zjednoczonych Narodów to światło do edukacji i budowania sospilnej świadomości. No, zatem wartat znaty, że mamy takie światło i że tema biologicznej różnorodności no nekole skorsze, nekole rańsze nie była tak ważna jak chneska. A teper kus muzyki. Pered nami bude muzyka po cygańsku, po romsku. Posłuchamy muzyku z filmu Papusza. Pro romsku poetku był taki film w polskich kinach w 2014 roku. Muzyka bardzo czudowa. No i posłuchamy Elżbiety Towarnickiej i utworu pod nachołowką Kicy Bidy i Bokha. A pak posłuchamy klasyku polskoj śpiewanej poezji. Stare dobre małżeństwo to bude. I śpiewanka po polsku pod nachołowką Dziewczyna z północy.

0: Tu Łemkińskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

słuchali ste stare dobre małżeństwo i śpiwan kupi na hołowką dziewczyna z północy, oczywiście po polsku. Śpiwanka rańsze słuchali sme muzyku z filmu Papusza, to była Elżbieta Towarnicka i śpiwanka pi na hołowką kicy, bidy i bokha. No i teper przychodzi taki moment w naszym programie, w mojej czasty trioświtiu, kole to beru was na małą podoróż, na małą wandriuku do dajakoj derżawy w oświti. No i chneska pojechamy sobie do Azji, do południowej czasty Azji, nad Arabskie Morie, pojechamy do Pakistanu. Jest taka wielka derżawa, która je dwa raz i pił bilsze pit wsliadom powierzchny od Polszczy. W Pakistanie żyje bardzo wiele ludy. Jest to jedna z najbardziej zaselenych derżaw. W oświti w 2020 roku w Pakistanie było 220 milionów żyteliów. W Pakistanie oczywiście, że mają stoleciu i stoleciem jest Islamabad. Mają dwa urjadów języki, język urdu i język angielskiej. W Pakistanie walutą jest pakistańska rupia. No i dobry może też pamiętamy z historii, że Pakistan też był kolonią i dokładnie brytyjską kolonią. Niezależnie od Wielkiej Brytanii, to ta derżawa zyskała 14 sierpnia 1947 roku. No i Pakistan był kolonią w jedno z Indiami. No ale właśnie w Pakistanie żyją przede wszystkim muzułmany, a w Indiach Hindusy. No, główną religią właśnie jest islam i to 96% żyteli Pakistanu przyznaje się do tej religii. A za to, że to jest dawniejsza brytyjska kolonia, to samochody, auta po drogach tam izdiat po lewi stronie. No a tak, kiedy posmotrymy na mapu Pakistanu, to widzimy, że to ta derżawa to je no, nachodzić się na wielkiej pustyni, ale przez to tu pustyniu płynie jedna wielka rika i jest to rika Indus. No i to ta rika wypływa, zaczyna swój bech w chorach Karakorum, a tam najwyższym werchom jest werch K2, który ma wysotu 8611 metrów nad morą i K2 znamy jak taką najbardziej skomplikowaną, najbardziej trudną, najtrudniejszą chorą z tych wysokich hir do zdobycia. Też trzeba dopowiedzieć, że no właśnie bilszy z powierzchni Pakistanu to jest pustynia i za to barsne velo lisił tam majut, bo lem 18 000 kwadratnych kilometrów już to daje 2% powierzchni derżawy. No ale mam tam w Pakistanie jest jeszcze tam paroch bilsze takich osobliwosty, pro kotry choczu wam powisty, ale po krótki pererwi. Posłuchamy teper muzyki połemkiwskie, to bude Suzanna Jara i śpiwanka Widma w sadoczku. Zatim posłuchajmy toho muzycznego utworu, a pakwer tam jeszcze na krótku chwilku, żeby wam pobesidować o Pakistanie.

Skończyła się muzyczna perwa. Przed chwilką słuchaliśmy śpiewankę Suzanny Jaro i to był utwór pod nazwą Widma w sadoczku. Przed perwą zaczął ją Besidu, zaczął ją opowieść pro Pakistan. Oczywidno, kiedy ja tak besiduju pro te derżawy z oświta, to ja tak bardzo osnowni, bardzo powisty fragmentaryczni, tak poczasty, no bo nie mamy tylko czasu, żeby besidować tak bardzo poriadni pro każdą derżawę, ale po prostu wyberam najciekawsze liczy, najciekawsze fakty, osnowne fakty związane z daną zakutyną świta. No i właśnie, jeszcze mam parę takich ciekawostek dla was. Na premier taku, że w Pakistanie, w metropolii Karachi, nachodzi się 9. najbliższy w oświeci basen. Nazywa się Dream World Resort. Właśnie tam nachodzi się tak wielki basen, że no, win ma je powierzchnię, uwaga, 8900 kwadratnych metrów. To jest absolutnie velo i jest to no, na paroch, paru nacet, jak na paru desiat raz bilszy basen, jak taki gorlicki basen, możemy powisty. Zatem no, to jest naprawdę bardzo wielka sztuka. No ale to nie jest jedyny taki rekord z Pakistanu, bo w Pakistanie nachodzi się trzeci najchłupszy w oświeci kanion. Besida pro kanion Indusu. Właśnie to ta rika Indus, najdłuższa rika derżawy. Ona płynie wysoko tam w chorach. No i pit chorom Nanga Parbat. Tam już deniwelacja terenu, riżnycia mecze chorom a doliną dochodzi aż do 5200 metrów. 5200 metrów, inaczej 5 kilometrów riżnyci w tak wertykalni mecze dnom doliny, a werchom Nanga Parbat. Zatem no jest to trzeci najchłupszy w oświeci kanion, nie najbardziej chłopoki, ale taki trzeci dopiero. Zatem, no, podumajmy dopiero, jak wielki musiał być, jak chłopoki musiał być to te kaniony z druhoho i pierwszego miścia. No i też Pakistan, no to ma, też możemy powiedzieć, że dominuje w innym sorti takich rekordowych ciekawostok, bo no właśnie za to, że tam jest taka pustynia. Sme już przy zwrotniku, tiż nie tak daleko do Rivnika, no i tiż tot klimat jest bardzo upalny, bardzo choriaczy litom, koleje sucha pora bez deszczu. No i za to też może tam pojawiać się temperatury plus 50 gradusiu. No i w 2015 roku była tak silna, tak intensywna fala upałów w Pakistanie, że dowela do śmierci 2000 osób. No i na żal sztoroka tam chynut ludy właśnie z nachody wysokich temperatur. Zatem też jest to derżawa, która wkazuje nam, z której premiery wkazują nam, że no, zmiany klimatu, poteplenia klimatu nosią bardzo poważne konsekwencje dla człowieka. No i to tylko takich informacji związanych z Pakistanem. Bliższe dla was już nie mam. Posłuchamy może muzykę. Przed nami muzyka ze Szkocji, ensemble Talisk i instrumentalny utwór pod nazwą Surya.

To był ansambl Talisk i muzycznej utwór pod nazwą Surya. No, przed przerwą skończyłem wysiedlowania pro Pakistan. Oczywiście jeszcze wieloch innych derżaw przed nami do wysiedlowania, do opowiedzenia. No i to z Azji, jeszcze z Australii, Okeanii, Afryki, Europy oczywiście i innych kontynentów. Zatem no, na pewno jeszcze budu wysiedlowaty wam pro liczne derżawy do kińcia toho sezonu, znaczy do wakacji i jeszcze budu prodążaty to tu temu po wakacjach od wereśnia. No bo przypominam, że w lipcu, w sierpniu nie będę trzech świtił, będę mieć taki, powiedzmy, urlop, no ale w sierpniu będę lito z Lem FM, zatem będą tutaj jakie programy w prawym efirii, żebyście mogli słuchać nas tak na żywo, słuchać naszych hołosiów, znaczy no redaktoriów Lem FM i tiszyty się to tym, że to radio to nie jest lem muzyka, ale tisz besida na żywo. No bo okrem mene to jeszcze przypomnę, to jest i Severian, i Demko Trochanowski, Natalia Małecka-Nowak i Petro Medźwić. Zatem jest koho słuchać, no i też jest ciła masa różnych audycji, tematycznych audycji, które były nachrywane, sud nachrywane ciły czas i powtarjane za tym, no, okrem takich programów w prawym efirii, to też mate takie korotszy tematyczne audycji związane albo z czytaniem bajok, czytaniem poezji, albo na premier obzeraczy przyrody. Sud precin. Sud one poklasz to powtarjane, ale obiecuję, że od oseny wertam do was z nową serią, z nowymi temami besid, oczywiście związanymi z przyrodą, z eksploracją naszego krasnego świta. A teper poeksplorujmy jeszcze muzyczny świt. Przed nami muzyka z Mołdawii. Puszczam wam śpiwanku ansamblu Viadaca. To bude utwór pod nazwą Dincholo de Zori.

0: Słuchaliście ansamblu z Mołdawii. To była grupa Via Daca. One produkują bardzo ciekawą, folkową, taką no, mołdawską muzykę, precin. I to była śpiewanka Dincolo de Zori. Przypomnę, że w Mołdawii urzędowym językiem jest rumuński. Zatem wszystkie to te śpiewanki od Via Daca są po rumuńsku, bo tak też tam precin besidują w Mołdawii. No i to też była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku, świtił, przypomnę numer chneśnioho odtynka to 1198. Już tylko sme dla was razy tylko razy sme się wkazywali na anteni dla was, no i bude jeszcze toho bilsze. Zatim my czujemy się opiat dny w następną seredu, a ja wam żelam krasnoho weekendu. Korzystajcie ze swobodnego czasu, eksplorujcie świat, eksplorujcie świt, eksplorujcie no zakutyny desy tam w waszych okolicach odkal na słuchata, albo na Łemkowyni, albo na Czurzyni, albo w inczych zakutynach Polszczy, albo susidnich derżaw. No i budeme czuty się właśnie w seredu, zatim do toho czasu żelam wam przyjemnego weekendu, trzymajcie się, ostańcie zdrowy, spokojnej nocy, dobranicz i ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy świt, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

dalsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetom. Kiedym już w ludy poetom, nie statym ja na to, bo orił.

0: przeszkadza.
1: Roczny nagrod organizacji Globsec sobie uczytły na praskim radzie przewzięli dwie tohoryczne laureatki, przedstawicielka Europejskiego Parlamentu Roberta Metzola i prezydentka Moldawii Maja Sandu. Udzieluje się osobnostiom, których wizji i taka gotowość przedstawiają dłuższy wkład pro demokrację i oddolność transatlantycznej komunity. Metzola zdobyła toto premiu za takie zapalenie demokratyczne wedzenia i wkład ku formowaniu odolniejszej Europy. Na czele Europejskiego Parlamentu prosadzuje podle organizacji Globsec zasadowe i efektywne wedzenia w periodzie głębokiej geopolitycznej niepewności, jak taka wytrwała prechlnička európskej jednosti i obrona demokratičných cinností veľa európskej parlament ku prejaťu nekompromisnej pozícii na podporu Ukrajiny i prosadzovala kľúčovú legislatívnu prioritu s bezpekou i hospodárskou, poviazané s bezpekou i hospodárskou konkurencii s posobnosťou Európy, pojasnila organizácia. Pre prezidenci Moldavii Maji Sandu akcentoval Globsec i vožďovskú roľ, že by Moldavia bola ukotvená v Európy. Obedví ocinen akcentoval by prezident Globseku Robert Vast tot podkreslil, že jasný cíl i vernosť a cinnosťam Robert Metzol vkazuje púť ku bezpečnejšie, odolnejšie i konkurencii spôsobnejšie Európy. Maju Sandu označil za preklad odvahy, odolnosti i demokratičného peresvičenia. Globsec tradično oceňuje osobnosti medzinárodného diania, ktoré značno pomohli ku posilneniu transatlantičných odnosen podpor bezpek, demokracii či spolupráci medzi Európou, Spojenými štátami i Severoatlantičnou alianciou. V loni toto prémiu zdobil Európsky komisár pro oboronu i kozmičnú agendu Andrius Kobilius i rádnek vtodyšného českého premiéra Petra Fiala pro národnú bezpeku Tomáš Pojar.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.